0: Kasia Session.
1: Yes. Sawa sawa, kama kawaida ndio tuondokee Sabramu la kama takeover.
0: Yeah man.
1: Lakini tuko na airtime ya thao tatu.
0: Lazima na lazima kutoka Safaricom.
1: Lazima.
0: Yeah man.